Obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, obiera, ob